0: zur Nase, zur Bodne Braulitze.
1: Kasale zuure kreje uo winek.
2: Czas jest na nasz, Braulitz nie utrinek.

Dobro. Sajo Kapić. Šaraj varaj, ljepotice moja. Sajo Kapić. Sajo Kapić.